0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Mestowiane pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mykołaja Bakana, który teper nachodziacia w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mykołaj, do kotroho wypisali, pismo wasze dostał, za kotre bars dziękujemy. Dowidujete się o swoju rodynu, to wasz brat, a mi, batko, zdorą, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontom. Grozik zdorą, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semenkowicz pomer w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomerła w 1945 roku. De one teper znachodzia cia, toczno nie może napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moją brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peradajte jemu mi adres. My żyłem teper nepohano. Majem swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i slawiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawać imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on mógłby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazetii. Jego zaklikali na posterunok policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekale myślemkę na swojej praditnej zemli. Jeszcze piszę wam, że bandyty napali na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znać do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a drugi powtikali. Ubytyj był rodom z Panknoj. Odwadny pizniejsze w Łosiu na drozi naszli ubytego człowieka, leżał twarzą do zębli, a na pleczach mał przyczyplenu wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna smerty. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego trzech towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec i serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale, 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leszyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, że to z nima, co żyją. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłaty i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy to isty i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tyżny. Potem odpustyli jej do domu na 6 tyżni i znowu pojechała wrze 2 tyżni domu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lipsze i że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymyr, chodzi do szkoły do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się, a dziewczyna Mylija to musi być tyga z dynią, a Anna także jej pomachaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. I no nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tom domi dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała, że 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pić samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Aliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj, łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkową je wediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysia w Stricyle z człowieką, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku oluchu i bohato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich gospod błogosławi i syjona, żto byli bohaty jak zemla, a zdrawy jak woda, żtoby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiu w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka preselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już nie je czoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodył swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budut tak banułaty za tym, że to leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że ty chceł ludę tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pisem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pismach skazano także, że to pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pisze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich tity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i tity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary prysłali. Dowidujete się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbi. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujete się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskie zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robić 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmrożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michala i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nebylo doma, bo my byli na służbi. To sme sa zostali vši tri. A korovu i konia zabrala policia. A Štefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chodził wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam są teta Sztefka klansko. Pyszut, że i Štefan z nima. Ale mój tato nie ma zdrowia od wojny, bo one były trzy razy raneny. A moja mama, Maryja z Lepakiu, ma 10 dity, semero syniu i nastry. Dowidujete się tetuś, z kim baba jechali i dito. To one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roku. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba chmerli 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w celi Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdrowla was tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdrowlaju was teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlicach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 roku. No bardzo się cieszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to tam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a powód na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiri. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra Maryna z mużą i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i czy jsme byli w Zrychwałczanami, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem, lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. I chaliśmy 9 tygodni furamy tak, jak pierwsze cygany u Waśki. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia jsme przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar jsme nic nie sijali, aż teper pod zimu jsme posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 km zostali i tam sud. Jeszcze ich wece przyszło do toho sela, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sąd pochowany, na Ukrainie. Tam mali księdza i wsi trzy synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 syniów w Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i troj ma ditmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisać, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy jednego chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję druhe sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była ze swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sąd. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekom i z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dzisiejszym czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Czy moja diłka bilsze pisała do tia, czy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Recelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisać. SSSR, rajon Peremyślany, Seło Swierz, Obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i z Kunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1948 roku. Chryste, zrażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, brate i bratowa, i z waszymi dziećmi. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja ci u wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nicz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszły do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny były porozbywane. Tak i ja nabrała i obucia, i łachił, z kilkomu mogła, ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co z mojej chale tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w serii lem dyjat gazdiw naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoho Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapysułaty ludy do Rosji, tak obiciuwali, co tam może dostaty. Choworyli, że 8 hodyn robit na bu, a może zarobyty za 8 hodyn 20 kilo pszenyci. Ta każdy siatjach do takiego kraju. I choworyli, że oprócz toho dostanę 2 hektary pola na własnist i może trymaty 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko hocze. Mlynci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto mał mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychowczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej budy lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboty, to zabrali ho Ruskie do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunty. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

Panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Na to wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Na to wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Lemkiuski archiv to miejsce, w jakim dowidate się pro historii Lemkiuriczy, których deinde nie przeczytate, a nie poczujete. Słuchajcie z Lemkiusko archiwu w radiu ruskiej bursy LEM.FM. Prosit Paulo Hanas. Dneski w Lemkiuskim archiwi dowidate się pro narodnego buditela karpackich Rusyniów Aleksandra Duchnowicza. Sama seredyna XIX wieku była dla narodów Austriomardiarskiej imperii bardzo ważnym czasem. Był to czas nacjonalnego wzdwychu narodów. Tak samo i Rusyny przeżywali wtedy swoje odrodzenie. Epocha ta przyniosła Rusynom plejadu pisateliów, jakie stali się buditelami narodu. Jedną z głównych person seret buditeliów XIX wieku zanima kanonik Priaszyjskiej eparchii otec Aleksander Duchnowicz. Był win prawdziwie oświeczonym człowiekiem. Wykazał się jako bardzo dobry pedagog, myśliciel, historyk, dramaturg i publicysta. W literaturze narodnego odrodzenia Rusyniów hołos Aleksandra Duchnowicza prozwuczał z wielką siłą. Był to hołos humanisty i demokrata, hołos osnowatela rusyńskich szkolnych uczebników i prekursora dramaturgii. Aleksander Duchnowicz był autorem pierwszych rusyńskich podręczników i bardzo popularnego modlitownika Chlip Duszy. Był też autorem hymnu Podkarpackich Rusyniów, Podkarpackie Rusyny ostałte głęboki son i rusyńskiego Ja Rusyn był, jestem i budu, ja rodził się Rusyną. 1, 2, 3, handał!

Wrodził się 24 kwietnia 1803 roku w niewielkim pidludu klańskim seli Topola, niedaleko od miasta Snina. Jego niano był też świaszczennikom, a maty pochodziła z oświaszczenniczego rodu. Aleksander patriotyczne wychowania zawdiaczał swojemu widciowi, który bardzo dbał o wychowania ulubionego syna. Pierwsze nauki Duchnowicz pobierał w chyży od swoich rodziców. Jeszcze za dzieciństwa Aleksandra cała rodzina przeniosła się najpierw do Staszczyna, a dalej do seła Klokoczów. W czasie pobytu w Klokoczowi Aleksander Duchnowicz zaczął czytać w niedzielne służby Boże apostoła i wieruju, co bardzo podkreplało. Kiedy Aleksander miał 10 roków, rodzice wysłali go do Urzhorodzkiej Narodnej Szkoły, gdzie przez 3 roki wczył się pod okom Iwana Beniowskiego i Anatolija Bema. Po 3 rokach przeszedł do gimnazji, gdzie skończył 6 klas. Potem 7 i 8 klasu gimnazji kończył w Koszyciach, gdzie miał poszerzony kurs filozofii. Teologię studiował na Urzhorodzkim Bogosłowskim Uniwersytecie.

Totiż właśnie w Priaszowi napisał pierwszy kalendarii miesiące słowy. Poczynił swoje najhardziejsze wersy. Totiż właśnie w Priaszowi napisał swoje pierwszy kalendarii miesiące słowy. Poczynił swoje najhardziejsze wersy, znamenite aforyzmy, patriotyczne medytacje i baśni. Pod patronatem swojego władyka Osyfa Gagancia w Priaszowie Aleksandr Duchnowicz napisał swoje znamenite twory pedagogiczne, historyczne, cerkowno-teologiczne, filozoficzne i publicystyczne trudy. Chętyś złożył almanachy Pozdrawlenie Rusynim na Hot 1851 od literaturnego zawedenia Priaszewskiego, wydani w Wilnie w 1850 roku.

Historyczne trudy Aleksandra Duchnowicza zostały napieczatane dopiero po śmierci twórcy. Historia Przasiłskiej Eparchii napisana była po łatyni. Przetłumaczył jej na wielkoruski język Kustodiew i napieczatał w 1887 roku w Sankt Petersburgu. W 1914 roku za staraniem profesora Moskowskiego Uniwersytetu Fedora Artysowa napieczatano istynną historię Karpato-Rosów ili uhorskich Rusynów. Velotworił Aleksandr Duchnowicz za życia nie dał rady napieczataty z przyczyny braku typografii. Za to denekotry rukopisy leżały długo jeszcze po śmierci Aleksandra Duchnowicza. Za jakie trudy, jakie były wydane jeszcze za życia Aleksandra Duchnowicza, stał win się odciąg duchowym swojego narodu już za swojego życia. Na Lemkowinu hołni dotarły jego katechizmy, ale i reszta twórczosty była też znana. Między innymi to Duchnowiczowi Rusyny zawdzięczają zatrzymania nasilnej madiaryzacji w XIX wieku. Aleksander Duchnowicz wmarł późnym wieczorem 29 marca 1865 roku w Priaszowie. Pochoronany został w Priaszyńskiej katedralnej krypty świętego Joana Chrzciciela. Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwu w Radiu LMFM Paulo Hanasa.

Dobry den, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na powieść, na drugi odcinek powieści Ruska Dola z knyżki powieści i rozkazy Władimira Hylaka. Knyżka wydana przez Ruską Bursu i z serii Biblioteki Lemkińskiej Klasyki Czas Tretia już. I zapraszam na drugi odcinek. Kim był pokijnik? Zwał się Pańko Sołotkanycz. Nazwisko to było czystą ironią, bo Pańkowa Dola Sołotką jak nie była. Już w dzieciństwie został bez rodyczył. Grunt i chyżu prysił z woli dziedycza bezdusznej opiekun, a win, syrota, żył w diak miłosierdziu dobrych ludy. Kole mu przyszło na semy rik, wziął choć łaszczennyk do husy. Z rokami awansował postupenno na pastucha jagniat, owec, korą, a na 20. roci dosłużył się najwyższej rangi. Ostał furmanom na popiłstwie. Pit opiką błahoczystywoho łaszczennyka wyryz winę hardy tiłom, dobrej duszą. To gdy tyż probudyło się serce czesnoho szuchaja do Kateryny. Syroty, tak jak win, robić nohoj czesnoho dziewczatę. Bliskie sobie sercia, skoro zrozumieli się wzajemni i żyli z dobrą nadzieją na buducze. Ta odwiczna piśnia, że nadzieja zdradliwa i tu nie wyjawiła się inczą. Pańka poklikali do wojska, a radsze neprejednana wola dominii wydiacza w nim indywiduum bez majetku i dachu nad hołową wypchała ho tam. 12 roki udwychał win ciężki gwer, ale ne padał duchom. 12 roki ждала terpeliwi wirna Katrena i ne zneochotyła się. Kiedy minął się tot czas, one pobrali się. Choć starszy rokami, ale sercem młody jak dity. Nie mali niejakoho majetku, ale mali zdorowe ruky i nadziju w Bozi. Wytużenym trudom za 3 roki zaszparowali soj na tiłko, że kupili tunio, pomirok w Lisnym, kawalczyk pustkę, po kotri jak zemla zemlą, jaki płuch ne bereszą i tam postawili soj chyżku. Prawda, że tisnu, ale swoju, własną. Wydili ludę pańka, jak win za dnia rubał siach w lisach, żeby zarobyty grosz, a przy świetli miesiąca oczyszczał od korciu i kamienia swoją pustku, żeby mał swój chlib i naślictwo dla syna. Łancia, kotrym ho Boh potiszył. Dalsze czuli ludę, jak win choć trudom oroszene było joho czeło. Za jedno soj pić piwuwał, jak rozwodył soj nóżdu śmichowynkamy, kole inczy zapywali ju palunkom. I zaczali ludę zawyduwaty pańkowy, ta zawyst ich nedołcho trwała. Jednoho horiaczoho dnia niebo zatiachło się czornyma chmarami. Katrena ponachlała się, żeby okopaty przed doszczą zachin kompery i wyciłowaty jak najskorsze swoho łancia, kotroho lyszyła w chyży z piaczym. Uż bliżyła się po skinczeni roboty głuchyży, koli naraz zhrmiło i blysnuło przed jej oczami. Katrena aż prysiła zo strachu. Kole otworzyła oczy. Boże mi! Czy to możliwe, że to się stało? Chyżu ich perun zapalił. Sama nie znała pak rozpowisty, jak doletiła do choriuczoj strichy, jak chpała seret połominia do seredyny i wyrywała z kołyski ditynu. Ludeż, co się zletili, naszli ją przed dwermy, bez pamiaty, okopczeną dymą, osmalenu połominią. Lemdityna kryczała w jej objatiach.
видно од болу. Материнські руки прихолнули ю замітно до своїх груди. Сплакав. Бідний паніко, коли його вечір вернувся до мю. Застав Лем недопалений холовні по своїй хищі. Ба! З хижом схоріла і вшитка одежа. І деку з срібних двадцятників, котрі він откладав на купівлю короли, стопилися в охни. Сплакав бідний паніко. Та не падав духом. «Зачнемо зараз від початку». Потішав він жену. Хижи даст Бог, здоровла, доробимо ся. Одежу, що ю на собі маме, будемо дотла латати, докла нас на нову не буде стати. А корове, кід ся не доховаме, та ся обійдеме. Дякуйме Богу за вшитко, а найбільше за то, що наш ланчо цілий і здоровий. І один родич наперед другого ці ували осмалене кучері хлопчика. Бог дав, вже панько зас споміг ся на хижу. Священник дав му корову на отхолок, от котрої присадив си панько тела. На рік пред описуваними нами подіями крутила ся поперед хижи корова з телатом, невеличка ростом, але веселіся і молочна живина. Ego wariat. Nasz to zawysnyk szmaryt okom. To to pid joho pizrinią halije. Cy za to, że panikowy ludę zas zawyduwali, cy taka już wola Boża była, ne obaczkę przyszła postrasznia na chudobu. Wzięła panikowy korołu z telatom. Jednej noczy, kiedy panikow lisi, derobył, noczuwał, dobrali się wołoszskie cygany do jego chyży, powiązali katrenu i tylko lem, że ju przy życiu lyszyli, ale wzięli wszytku odeżu, aż i z dityny koszelcza zderli. Wyprijatali chyżu do czysta, nie przepustyli ani kury nasadzeno i na jajciach. Ta żeby na tym kińczyła się wszytka bida, dziękowałaby Bogu Kateryna. De tam. Tak oj tołdy, koli ona na porozi bitkała za wtraczenym, wzriła jak sztyrioch chłopił do wychat noszy, a na tych noszach serce i pitpowiło. Jej pańka. Neszczęścia, kumo, przypadok. Pityata jalycia zajęła jednym konarią pańka i przydawyła do zemli. Szczęścia, że ne ciłe derewo potiszali ju prostoduszne lemki. To gdyby mu duch wyderło i amin. A tak lem mu rebra połamało. Może się wylyże. A kiedyby już inakże Boh ryszał, ta i tak ne propadaty bywam za nim. Wykumo ne takie jeszcze postareny, ta się oddate. Jak znali? Tak potiszali se lane Katrenu. Lem zabyli, że potiszania takim sposobom bilsze jatry tranu, jak hoid ju. Jak ne chodyła Katrena popry chłorym mużu, jak ne smarowała ho ryżnyma maściami, jak ne powywała ho i w preryżnym zilu kupała, ne pomogło. Pańko lyszył ju wdową, a łancia syrotom. Zmiłosrdyła się nad nią lem jedna stara teta z drugiego zeła. Podarowała jej wszytku odeżu, iszczy ze swoich diłoczych rokił, inakże nie śmiałaby Katrena na pochoroni swego muża wkazaty się medże ludmy. Toho samego roku o zernianych robotach odwyczuwał otec dekan prynależny mu parafii. Za poriadkom zazrył win i do czernoj cerkły w Lisnym, a pryti nachodzi i do miejscowej szkoły. Kiedy tak nazwaty możnyski, tisny i temny budynoczok, w którym mieszkał Żak, i de pry dołchym stoli mistyło się wraz z nim kilkoro dity. Tych paru dity mało się staty rozsadny kamy prosiłczynia medze zanedbanym narodom.
Bidne było to poświęcenie, bo i bidne były ku tomu obstawione. Rodycze nie posyłali tołdy swoich dzieci do szkoły z pragnienia za duchową pożywą, lem z nużdy. Byli zadowoleni, że dzieci ich presidyli Boży den pod jakim takim nadzorom, kiedy one tudyli się na swoim zachoniku czy na panszczyni. Żak nie miał odpowiednich znań, taż to znał, sam zaszczyplał w duszy młodego pokolenia z wielkim poświęceniem, z żelizną wytrwałością. Za swoją oddanist nachodził nagrodę lem w własnym sumieniu, a nerydko przychodziło się mu jeszcze prynymaty prychłarki i napastliwosty od didycza, który twierdził, że wołk chowany, a chłop wczeny jedną drogą chodiat. Oba sód marnyma piddanyma. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam już w poniedziałek. Czytała Monika Tylawska.

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

przejrzysty. Luli, luli, luli, wietrzyk mnie utuli przed nocą, uchowa tafla księżycowa przed nocą, uchowa tafla księżycowa.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Mój wiersz. Wojdu do tebe mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikt nie będzie widział i nikt nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.